kri. Kru, kra. Kra, kru, kru, kru, kri. Kri, kru, kru, kru. Kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru. Kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru, kru